Escuasquit in, so ochirap in ki, liratin li Dios, salijonala in. Rik in, lis chap il, esila li kakwa, napal li na ochis jeb al ke, ach eliruto ochis il palerish achwim. Rik in lis enra kali ratin li Dios, Rikin li sumen ki li salmo narut katikib si cholokan ki li ratin li kaakwa. Chan kirusho okchi sumen ki li salmo responsorial sa li kutana in. Ano? Apan kesh? Lao li tenamito li Dios chan. Ut karner ak alen iloshan. Nosotros somos el pueblo de Dios, ovejas, ¿ah? Que somos pastoreados por él. Likakwa Jesús, ha